not.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

Zobaczmy.

Na swe miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

0: Te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

Białe wino, białe wino, białe wino na kieliszki 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato.

0: widzę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz górzy zielonych.

zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać.

naszej ciszy, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumka.

0: strony chcę, byś nie widział.
1: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:00. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
2: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
1: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
1: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
1: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham panią.
3: Cały mnie!
1: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: No i witam i o zdrowie pytam. Piotrek Norowski, Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej, każda niedziela, godzina 20, dzisiaj pierwsza, nawet może z minutami, ale może już od przyszłego tygodnia, może od dwóch tygodni będzie to troszeczkę inna godzina, może właśnie taka, jaką mówię podczas tego dżingla reklamowego. Witam wszystkich niezwykle serdecznie, ja muszę się na początek trochę rozgadać, po to tylko, żeby stracić troszeczkę czasu, dlatego, że mam go mało, a życzenia nawet jakieś są, przez całe jeny, tyle miesięcy wakacji i tyle życzeń, że aż nie sposób ich powiedzieć. W każdym razie mam nadzieję, że będziecie ze mną. Piotrek Wnorowski, tak jak powiedziałem, jest z wami mocą i let the force be with you, jak to mówił ktoś tam właśnie. A my, no właśnie, tak jak powiedziałem, dla Evil Twina, dla Jacentego, dla Wisha i jeszcze dla Mateusza. Piosenka, którą bardzo, ale to bardzo oni

I tak to już jest, moi kochani, moi mili, absolutnie sympatyczni słuchacze. Wielu z was całkiem niedawno dopiero poznałem i poznałem się na was, że jesteście całkiem niezłą, sympatyczną grupą przepięknych i przesympatycznych słuchaczy. Jak tam wakacje wam minęły? Myślę, że może za tydzień więcej tych życzeń będzie takich wakacyjnych. Wiecie, wakacyjna miłość, może ktoś kogoś kiedyś poznał i powiedział: słuchaj, w każdą niedzielę o godzinie 20:30, powiedzmy, albo na przykład 21:00, słuchaj Radia SAR, www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń znajdziesz, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś słuchała, tam sobie pliczek, play, właśnie listę i tak dalej wgrała i puściła nam Winampa i słuchaj, i tam przesympatyczny gościu będzie ci mówił przesympatyczne życzonka ode mnie. No właśnie, i tak powinniście powiedzieć swoim koleżankom, jeżeli to mówił chłopak, których poznaliście na wakacjach, bądź też swoim kolegom, których poznaliście na wakacjach, a właśnie na wakacjach, ale gdzie? Na przykład w Sobieszewie, na przykład w Ełku, na przykład w Augustowie, a może nawet w Finlandii. No nie wiem, słuchajcie, Piotr, ja ci coś robię zamiast tej kipowej strony. Zaraz, no właśnie. Nie wiem, o kogo chodzi, ale być może, że do mnie. Słuchajcie, trzymamy się ciepło, a wy słuchacie Radia SAR, Studenckiej Agencji Radiowej, w której dzisiaj właśnie o tej porze koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, wersji minimalnie, prawie że minimalnie skróconej, bo tylko do 22:00, a przypominam, że zaczęliśmy parę minut po 21:00. Ja przepraszam za swoje spóźnionko, no ale niestety nie mogłem, wiecie, no korki na ulicach i w ogóle korki Thatcher był chyba też gdzieś tam, bo nie mogłem tutaj dojechać na czas. Dobra, w każdym razie widzę, że jakieś fotki Ania będzie rozprowadzać. No świetnie, świetnie, daj fotkę jakąś, daj, może swoją, jakiś może akt albo coś. Słuchajcie, zachęcam was do słuchania, zachęcam do pisania. Niestety nie możecie pisać, znaczy możecie pisać, ale to do mnie nie dojdzie na www.sarpgda.pl i tam do odnośnika do koncertu życzeń. Możecie pisać, ale to do mnie nie dochodzi, nie wiem. Po prostu ktoś tutaj zapala sprawę, ale jeżeli już niedługo będzie całkiem nowa stronka, to wszystkie życzą będziecie w całkiem nowym miejscu umieszczać i one na pewno będą w niedzielę po 21:00 albo po 20:30 na przykład. Dobra, słuchajcie, a my lecimy dalej. Nie wiem, czy to było w zeszłym roku, nie wiem, czy to było może w tym roku. W każdym razie, przesympatyczne życzenia. Dedykuję piosenkę Miłość mojemu słoneczku, Mariusz. No właśnie, a to słoneczko to jak ma na imię? Czy ja mam powiedzieć to na głos? Nie, nie mogę tego powiedzieć. W każdym razie miłość dla słoneczka, a od Mariuszka.

No właśnie, tutaj Studencka Agencja Radiowa, a w tej Studenckiej Agencji Radiowej wasza przesympatyczna, niezwykle romantyczna audycja, w której możecie zamówić swoją piosenkę ukochanej kobiecie, przystojnemu, sympatycznemu, niezwykle sympatycznemu mężczyźnie, a to wszystko poprowadzi i przesympatyczny, i taki bardzo wyrozumiały, z kompletnie świetną, niemalże dykcją wypowie przesympatyczny prowadzący. No i tak to jest właśnie, prawie w ogóle się nie mylę. Pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli, żeby ich pozdrowić, ale w szczególności pozdrawiam, no co, no pozdrawiam na przykład właśnie, o, pozdrawiam Asię pozdrawiam, Kasię pozdrawiam i Jarka pozdrawiam i Małego z Agnieszką i z Alą i Olę również z Agnieszką i Adama, no i w ogóle Tomcia, no i Agnieszkę i w ogóle wszystkich takich, których w ogóle znam i dlatego pozdrawiam. Słuchajcie, dosyć z tej prywaty. Widzę, żeście się rozbestwili na IRC-u, a może byście tak na przykład powiedzieli jakieś pozdrowionka dla kogoś, a nie tylko tak wypisujecie. No dobra, 82626 to jest numer do nas, tylko zaraz. Czy ja mam tutaj telefon? Halo, halo, przecież ja nie mam telefonu. Nie, no nie mam telefonu, ale możecie i tak do nas dzwonić. A poza tym pamiętajcie, żeby... Jeżeli chcecie do nas zadzwonić, a nie mieszkacie w akademiku, to żeby wystukać numer 347-2626. 347-2626. No dobra, my lecimy dalej. No, świetna piosenka. Dziękuję za to, że ktoś wrzucił mi ją na FTP-a, bo to jest piosenka właśnie dla Asi. A jaka piosenka? Na pewno chcielibyście wiedzieć, dlatego już was nie pozostawiam w tej niecierpliwości.

0: chodź.
1: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne.

0: Dzisiaj, żeby to zaśpiewać, musiałam się upić.
1: Całkiem niedaleko, jakby pokój obok, mimo drzwi zamkniętych. O nie, o nie, ona tu idzie.
0: Jest sobie mały miś, gruby miś.
2: Dla mnie ty, ja dla ciebie. Dla mnie ty i my z nas.
0: Jacek!
3: I can see clearly now, the rain is gone.
4: Pozdrawiam moją nauczycielkę muzyki.
5: Właśnie, ja również pozdrawiam swoją nauczycielkę, a w zasadzie nauczyciela muzyki, u którego, no, sam to nie chwaląc się, sam sprawił i na gitarze zagrał i szóstkę otrzymał. No, ale to było w ósmej klasie. Słuchajcie, no, czarne oczy, no to jest utwór, no to jest hit, to jest jeden z hitów lata, tego rocznego lata. No, będę wam to puszczał częściej. Drugą piosenkę, kołysankę, śni i tak dalej, będę wam puszczał również, może nie dzisiaj, może i nawet dziś, a odnośnie piątku, kiedyś zadzwonię, może coś wygram, tylko ciekawe, jakie nagrody. Mam nadzieję, że podobał wam się mój właśnie dźwięk solo, bo takich dźwięków w tej audycji będziecie słuchać bardzo, ale to bardzo dużo. Jeżeli ktoś więc chce mnie posłuchać, to warto słuchać. Każda niedziela godzina 20, wydaje mi się, że 30, a jak nie, to 21 na pewno. Koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, Piotr Norowski, kłania się niezwykle serdecznie i mój niezwykle sympatyczny i błyskotliwy głos zabrzmi na waszej antenie i w waszych uszach. No a my lecimy dalej. Jeszcze będzie jedna piosenka też, która jest hitem, tym bardziej tym razem już nie polskim, ale rumuńskim hitem. No ale niemniej jednak, skoro tak romantycznie nam się zrobiło, no to może jakaś romantyczna, że tak powiem, pioseneczka. No pewnie, no w końcu trzeba. Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście. Ta piosenka ma sprawić, że jutro będzie ładna pogoda. No właśnie, ja nawet bym rzekł tyle słońca w całym Trójmieście, bo to by się nam przydało, ale jeżeli nie będzie, no to trudno. Przecież będzie jeszcze wtorek i środa i czwartek. Kiedyś na pewno, ależ to na pewno zajrzy do nas słoneczko. No tak, i oczywiście chyba za dużo powiedziałem albo coś i w ogóle niestety nie mam z tej piosenki, a nie, już mam, także już puszczam i przepraszam bardzo. Anna Jantar, tyle słońca w całym Trójmieście.

Ja tylko przypomnę, od kogo to było. Anna Jantar, Tyle słońca w całym Trójmieście. Ta piosenka ma sprawić, że jutro będzie ładna pogoda w Trójmieście. A teraz, jeśli pani śpiewała o wspomnieniu lata, to ja wspomnę to lato, puszczając wam przesympatyczną pioseneczkę od niezwykle sympatycznego pana Mietka dla przesympatycznej panny Krysi. Ucio, pucio.

0: Arbicho.
1: A to już przesympatyczne i przeromantyczne rytmy. Bojsi, jesteś szalona dla wszystkich przesympatycznych kobiet, które potrafią i lubią sobie troszeczkę poszaleć. A ja tylko dodam, ktoś tu się pytał, czy prowadzący również przy śpiewie lubi tańczyć. A otóż już za momencik, już za chwileczkę będziecie się mogli o tym przekonać.

No widzicie, jesteś szalona. Słuchajcie, mam dla was niespodziankę. Ta niespodzianka się ukaże po godzinie 22. Nic nie będę zdradzał, nic nie będę mówił, tylko powiem, że stare czasy znowu nadeszły. No dobra, słuchajcie, zachęcam do słuchania Radia SAR dzisiaj, czyli w każdą niedzielę. Najlepiej przez cały dzień, ale jeśli nie możecie, to chociażby od tej godziny 20 albo 20:30 do późnych godzin nocnych, że tak się wyrażę. A wy słuchajcie Radia SAR i w Radiu SAR koncert życzeń, czyli podaj dalej. Każda niedziela godzina, no właśnie, dzisiaj 21, ale w sumie może już za tydzień 20:30. Wspomniałem o tym, że dziewczyny lubią się wyszaleć i była taka piosenka. No, słyszałem, że Ania i Sway bardzo lubią się wyszaleć, dlatego między innymi, a może i w szczególności dla nich była ta piosenka. No, a teraz co? No, były życzenia dla przesympatycznego Słonka od Mariuszka, a teraz specjalnie coś dla Mariuszka, tylko że z tego, co wiem i tak mi się wydaje, Mariuszka dzisiaj nie ma na sieci. No nic, no trudno, ale piosenka dla niego pójdzie. W każdym razie, jaka to piosenka? No, o tym dowiecie się sami, chociaż nie w tej wersji, w którą ktoś by chciał chyba. Dla Mariuszka, Ania, PS, za ten świat z tobą. A co? Posłuchajcie sami.

No i tak, Hobsam, Inside Down i tak dalej. To jest był moment z filmu, zupełnie ciekawego, Shrek 2, nawet bardzo sympatyczny film. Przypominam, może będą ze 3 części czy 4, nawet nie wiem. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, niespodzianka już tutaj jest. Słuchajcie, nowa, zupełnie nowa audycja w starym stylu. No podoba mi się, chłopaki podobają mi się naprawdę. Słyszałem, że są po prostu niezłe z nich ogiery. No dobra, ale mniejsza z tym, mniejsza o to, wy jeszcze słuchacie Radia SAR i Studenckiej Agencji Radiowej i Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Barti wszedł na antenę, znaczy przepraszam, na kanał lipcowy i prosi, żebym zaśpiewał. Nie, no chyba już nie zaśpiewam, wiesz, wstydzę się przy kolegach. Dobra, słuchajcie, a my lecimy dalej, już niedługo będziemy kończyć, już zasadniczo nie mamy pozdrowień, znaczy były pozdrowienia. What a Wonderful World, to było dla Mariusza od Ani, za ten świat z nim spędzony. No, ale to już było za nami, natomiast przed nami jeszcze dwie piosenki, jedna dla wszystkich, no właśnie, dla wszystkich, którzy lubią troszeczkę poszaleć, ale kiedy, gdzie? Na boisku poszaleć. To znaczy tak, no wiem, że zespół, o którym mowa w tej piosence, to już chyba trochę nie istnieje. Niemniej jednak jest bardzo związany z Gdańskiem i Gdański Klub Sportowy to jest jednak to. Na przykład jeśli chodzi o Żużel, to też jest Gdański Klub Sportowy i wiele innych. Dlatego polecam tą piosenkę wszystkim, którzy lubią chodzić na mecze. Posłuchajcie jej. No i tyle. No i zasadniczo tyle, a później to już niedługo będziemy się żegnać, ale to może po tej piosence.

0: czadu.
1: Więcej czadu?
0: Czadu.
1: Więcej
0: czadu.
1: Kto się za tym kryje?
0: Czadu, po prostu czadu. Więcej czadu.

No właśnie. I to był GKS Lumpek 75. Dziękuję bardzo, że ktoś tu napisał, że mnie lubi. No dobra, świetnie. Mam nadzieję, że będziecie z nami za tydzień. Nie wiem o której, czy to będzie 21 czy 20:30. To się okaże przez ten cały tydzień. W każdym razie bądźcie z nami, słuchajcie Radia SAR non-stop 24H na G czy na D i w ogóle, a za chwileczkę piosenka, która będzie teraz, będzie dedykowana na spokojną noc, ale tylko dla tych, którzy mają słabe nerwy i nie mogą słuchać następnej audycji, bo ta audycja, która będzie, jest dla ludzi o mocnych, naprawdę mocnych nerwach. Faceci na fali, no oni wam wszystko powiedzą, co tam jest i kim oni są i dlaczego tutaj ten i wszystko mają przygotowaną audycję. Mówię wam, będzie super, dlatego słuchajcie. A ja się z wami żegnam, Piotrek Norowski, kończę audycję swoją pierwszą w tym roku, koncert życzeń, czyli podaj dalej, piszcie do nas na FTP-ie, jest taki katalog, koncert życzeń, tam wrzucajcie piosenki razem z dedykacjami i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, także żegnam i życzę dobrej nocy, ale tylko tym, którzy mają słabe nerwy, natomiast ludzi o mocnych nerwach zapraszam do słuchania Radia SAR, Studenckiej Agencji Radiowej i audycji o wszystko mówiącym tytule Chłopaki na falach.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Egia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
1: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, czy czym można poszaleć.
2: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
3: Wokowy imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku, po trochu. Życzą koledzy z 67B.
0: I wyrażać uczucia.
4: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwile, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
2: Cały mnie!
0: Tak więc pamiętajcie. Koncert życzeń. Godzina 20.30.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
2: Szczerze mówiąc, nie chce mi się koncertować, szczerze mówiąc.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako, na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato, większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol, chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc, ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

nad fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

żart, niemożliwe to nie mogło się wydarzyć. Podspływaj, kapie.